Leka leka le mukuleke yo musara mukuleke yo mukusaba mukuleke yo mukwekwasa mukama mwanitwe wasinje kusiwe tuereze sara wasinje enyamohanga ekuereze mukisa wasinje kusibu mwanitwe